oczarowany ogród. Jest tam miejsce dla ciebie. Dostać się tam można tylko przez drzwi w sercu. Każdy ma w nas w sercu taki lub inny zaczarowany ogród, tajemniczy ogród.